0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Red 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Hot Latino Chart. S vami je Patricia Pangeršič.